0: tri, četiri, kombijen, senkon, senkon, senkon.
1: Hitove, bez ograničenije, ultra.
2: Zajro mene pučela, kubamara sosjačela, dela, dela, vačarle, kubamara koha po